pale ne adabulukira kale mu mapika sechemerwa nyimbo za tunkati mweno province ya tete dikutenda kazanga pina ndonewe pino ine pano ndikupereka dakuta thangwi usandifuna naleya na dida panafambene sadziwambo kuti nkazanga sandifuna dia hehehe machebebe usandifuna kodi wembo kweko unakonda kundifuna iwe nkupichitiratu panawaphatwa na chiwanda ndi chiwanda checha unakonda kundifuna mamuna ako nungana ine pano unakonda kundifuna thangwa chenjonji wagudumirwa na chiwanda rai mphole mphole ngaite timizi nati ndifungule ntokodzi ndichedze na imwe kulaniretu kredio penu imwe nkhabe kredio kukwana lekani kukweya ntokodzi wa radio safuna kuti imwe na ife tichedze mwadidi mwene mwakusowa mphingapinga kulani kredito ngaite timizi pano tinati ndifungule ntokodzi yathu